0: serce płacze, dziecko w
1: dekadzie.
0: Argentyn,
1: Maybelline,
0: des bains frères.